Love is everywhere.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

thanks to Stupid.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazał wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

flashbacks.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Minęła godzina 20, przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadała mi wczoraj i dzisiaj, będzie najważniejszy punkt, czyli relacja z koncertu Moviego, który odbył się we wtorek na Letniej Scenie Progresji. No a później kilka takich nowości. Mam na pewno 3 utwory, które bardzo chcę zagrać. 4. został tak sobie dodany. No, zobaczymy, a może i 5 się zmieści, chociaż wątpię, bo jak zacznę opowiadać o koncercie, to troszeczkę mi się tu pewnie zejdzie. Dzisiaj przyznaję, dużo elektroniki, dużo takiej, a mniej rocka, ale no, ale też dużo klasyków, oczywiście klasyków elektroniki, no bo o nich będziemy głównie opowiadać, no bo setlista Moviego się właśnie z takich klasyków składała. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym. Audycja Muzyczne Skrajności. Możecie się też

Zameldować pod postem zapowiadającym dzisiejsze wydanie. Polecam ten z dzisiaj, nie ten z wczoraj. I tam też możecie zadawać pytania, pisać swoje komentarze. Może akurat ktoś słucha, kto na koncercie był i też chce się podzielić swoimi wrażeniami, bo przyznaję, że ostatnie kilka dni spędziłam na czytaniu troszeczkę też różnych relacji. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale też fajnie poznać punkt widzenia innych osób. No a skoro o koncercie Bobiego mowa, to po pierwsze powiem wam, że zdecydowałam się na niego dosłownie na ostatnią chwilę, chyba jakieś 2 tygodnie temu, bo tak długo myślałam iść, nie iść. No ale w końcu poszłam i powiem wam, że to było spore dla mnie zaskoczenie. Ale o tym za chwilę. Najpierw posłuchajmy utworu, od którego się właśnie ten koncert zaczął.

We rock the body, we rock the body. Tak, wiem, że się troszeczkę tutaj na końcówkę wcięłam, no ale właśnie to było bardzo, bardzo mocne wejście na koncert. Przyznaję, że ten utwór jeszcze na koncercie był nieco bardziej przyspieszony. A jeśli chodzi o sam koncert, to dla mnie to było naprawdę niezwykle pozytywne zaskoczenie. Zacznijmy od tego, że Moby to nie jest artysta, którego ja słucham na co dzień. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz go słuchałam przed tym koncertem, poza dniem koncertu i teraz kilkoma dniami, żeby zrobić dzisiejszą audycję. Absolutnie nie pamiętam, kiedy to miało miejsce. Oczywiście wiedziałam o tym koncercie od jakichś 5 miesięcy, ale jakoś tak miałam iść, nie iść, aż w końcu poszłam, stwierdzając, dobra, raz się żyje, a klasykę elektroniki zobaczyć trzeba. No a skoro tak, no to oczywiście poszłam na taki koncert. Spotkałam trochę znajomych, jeśli ktoś właśnie teraz włączył radio i słucha, no to pozdrawiam serdecznie znajomych z pierwszego rzędu, bo ja byłam w tym rzędzie drugim. No i miałam ogromne zaskoczenie, ponieważ po pierwsze było bardzo dużo hitów, a myślałam, że będzie więcej z utworów z tej nowej płyty, której nawet nie przysłuchałam, ale praktycznie cały koncert składał się z tych hiciorów z lat 90., początku lat 2000. No i co mnie najbardziej zaskoczyło, to że wszystkie utwory, które on zagrał, w zasadzie on i jego 6-osobowy zespół, zostały totalnie przearanżowane, także miałam wrażenie, że trochę ta jego elektronika wychodzi bardziej na rockowo. I to też bardzo doceniłam, ponieważ w zasadzie nie lubię koncertów, na których idę posłuchać płyty. Co to oznacza? Że idę po prostu na koncert, na którym artysta odgrywa dokładnie to samo, co jest na płycie. A właśnie lubię takie zaskakujące niezwykle aranżacje. No i tutaj też mnie zaskoczyła liczba członków jego zespołu, bo mieliśmy tak. Elektroniczną wiolonczelę, niezwykłą, ale elektroniczną. Elektroniczne skrzypce. Człowieka, który grał na normalnej perkusji, człowieka, który grał na basie i też zajmował się takim, można powiedzieć, miał taką konsolę tę DJ-ską z tyłu, dwie wokalistki i oczywiście sam Moby, który miał drugą konsolę tę DJ-ską, takie, można powiedzieć, bębenki trochę przypominające tamtamy. No i dwie świetne wokalistki. W tym momencie nie pamiętam ich nazwisk, ale za chwilę sobie je przypomnę. No i pamiętam, że to dla mnie było duże zaskoczenie. Jeśli chodzi o utwory, które zagrali, no to tutaj mieliśmy trochę do czynienia z takimi półcoverami. Dlaczego półcoverami? Ponieważ większość utworów, które zostały zagrane, nigdy wcześniej nie były śpiewane przez te wokalistki, bo bardzo właśnie dużo tych kompozycji było tych wokalizowanych, bo i było Natural Blues, i było In This World, i było Why My Heart Feels So Bad, co mi się kojarzy akurat z męskim wokalem, ale tutaj śpiewała to kobieta. No a my teraz zaczynamy od In This World, więc już teraz nie tak elektronicznie, a troszeczkę bardziej spokojnie.

In This World Moby to był utwór chyba numer 3 i zapowiedziany jako, że teraz zagramy wam smutną taką bluesującą piosenkę i w sumie racja. Nadine Christine Duggan zaśpiewała to naprawdę fenomenalnie i też widziałam, że była niesamowicie zaskoczona faktem, że ona wyśpiewywała pierwsze słowa i nagle pierwsze rzędy zaczęły po prostu śpiewać, aż w pewnym momencie zapytała, you know this song? No i okazało się, że wszyscy to znali. No ja powiem też, że też pośpiewałam sobie fragment tego tekstu. Całego nie znam, ale takie najbardziej powtarzające się frazy jak najbardziej, więc miałam też dużo, dużo śpiewania. I też byłam bardzo właśnie ciekawa, jak to będzie wyglądało na koncercie, no bo nie myślałam, przyznaję, że Moby przyjedzie po prostu z wokalistkami, żeby zagrać koncert. Myślałam, że to może będzie coś na zasadzie takiego samplowania, czyli że będą na przykład wokalistki z playbacku. Tutaj zdecydowanie bardziej się pomyliłam. Oczywiście te głosy były troszeczkę inne i zdecydowanie panie India Airy i Nadia Christina Duggan zdecydowanie nie próbowały nikogo naśladować, po prostu zaśpiewały te piosenki po swojemu. No a tutaj i właśnie to była taki powrót do lat 2000. Właśnie In This World jest z płyty z tak zwanej słynnej osiemnastki, jak ja ten album nazywam, to jest rok 2002. No i się zastanawiałam, czy dużo będzie osiemnastki i na koncercie naprawdę było bardzo, bardzo dużo. No ale też drugie moje takie zaskoczenie, no bo tak, ci, którzy słuchają już trochę audycji, to pewnie pamiętają, że w roku 2021 Moby wydał płytę zatytułowaną Reprise. No a tam był zaciekawiony, bardzo ciekawy cover, ponieważ wraz z Mindy Jones wykonali akustyczną wersję utworu Heroes Davida Bowiego. No i też w troszeczkę innym wykonaniu on się pojawił na koncercie i za chwilę go posłuchamy, ale zanim to jeszcze chciałabym wam powiedzieć o historii dotyczącej właśnie tego utworu, ponieważ Moby wspomniał o tym, że wiele, wiele lat temu, jak mieszkał w Nowym Jorku, to jego sąsiadem, dokładnie tak to powiedział, był David Bowie. I podobno któregoś wieczoru panowie się spotkali w jego salonie i właśnie zagrali takie, zaśpiewali i zagrali akustyczne Heroes. Akustyczne polega na tym, że w zasadzie to była tylko gitara i tylko wokal, żadnej elektroniki. A co jeszcze może ważniejsze, no to też tuż przed Heroes pojawiła się na ekranie, zmarła już Jane Goodall, która miała taką fundację Jane Goodall, która opiekowała się zwierzętami. No i też była wypowiedź na ten temat. Tutaj dodam tylko, że Moby jest weganinem, no i weganinem chyba tak to się mówi. I po prostu ta wypowiedź dokładnie tego dotyczyła, no a Jane zmarła chyba w listopadzie ubiegłego roku. No ale teraz zdecydowanie czas na Heroes.

We can be heroes just for one day. No i tutaj chyba muszę się wam troszeczkę wytłumaczyć, ponieważ tydzień po tygodniu gram ten sam utwór, co mi się praktycznie nie zdarza, no ale tym razem w dwóch różnych wykonaniach. No i tutaj swoje umiejętności wokalne na koncercie Mobiego zaprezentowała India Carney. Powiem wam, że to dla mnie było bardzo dobre wykonanie, troszeczkę inne niż Mindy Jones, no ale jakby zaczęło naśladować Mindy Jones, to pewnie powiedziałabym, że to było co najmniej słabe wykonanie, albo nawet bardzo słabe. No i zrobiło się bardzo klimatycznie. W pewnym momencie, dosłownie po chyba kilku pierwszych wersach, ludzie zaczęli wyciągać latarki z telefonu, żeby zrobić klimat i naprawdę klimat był na tej letniej scenie progresji trochę jakby w lesie i to był chyba taki najbardziej klimatyczny moment. I przyznaję, jak zerkałam na setlistę z trasy koncertowej Mobiego, to liczyłam po cichu, że gdzieś to Heroes się pojawi, ale tak jak już mówiłam, wielokrotnie byłam zaskoczona faktem, że on wziął ze sobą wokalistki. Przyznaję, myślałam o tym, żeby w pewnym momencie, jak ogłosili Mobiego, jeszcze chyba nie było koncertu w Polsce, to on był w Atenach 1 lipca. I gdyby nie grała Beefheart wtedy w tym samym dniu, to prawdopodobnie tam bym poszła, bo on tam był w duecie z Garbage, a akurat w koncercie Garbage opowiadałam kilka miesięcy temu, bo naprawdę też zdecydowanie było warto ten zespół na żywo zobaczyć. No ale teraz dużo mówiłam o tym, że dużo utworów wykonywały kobiety, to fakt. No ale oczywiście Moby też nie omieszkał wykonać kilku kompozycji. Jedną z nich, którą w zasadzie zaśpiewał w całości z publicznością, no bo to jest też jeden z tak zwanych hiciorów, We Are All Made of Stars, zaśpiewał mniej więcej chyba w połowie koncertu. Zaraz sobie zerknę na setlistę, mam nadzieję, że mi się otworzy. Ale tak mi się wydaje, że to było mniej więcej w połowie koncertu, dosłownie kilka utworów, coś tu się nie zgadza mi, chyba kilka utworów po Heroes, bo tutaj widzę, że ktoś chyba pomylił kolejność na setlist FM, no ale nieważne. I to też było fantastyczne wykonanie, bardzo, bardzo energiczne i też faktem było to, że w We Are All Made of Stars to pojawiły się chórki właśnie obydwu wokalistek. I naprawdę nie było absolutnie czego zbierać, bo to po prostu było tak fantastycznie wyśpiewane. Widać było, że Moby był trochę może zaskoczony tym faktem, że publiczność tak dobrze śpiewa, ale że tak powiem latał po scenie absolutnie jak szalony. No i widać było, że absolutnie energia go rozpiera. I trochę też mi się wydaje, że pożyczył tej energii od publiczności. Więc teraz kolejny hit, czyli We Are All Made of Stars.

Nie ma co, była energia na tym utworze. Pamiętam, jak właśnie publiczność go wyśpiewała absolutnie w całości. No i też Moby, że tak powiem, dał z siebie wszystko podczas właśnie tej kompozycji. No i czułam, że to jest jeden z tych momentów, który zdecydowanie będzie do zapamiętania. Zresztą w sumie cały ten koncert jest do zapamiętania i do powtórzenia. Bo dużo tutaj było takich zaskoczeń, ponieważ jeśli spojrzymy na kompozycję We Are All Made of Stars, którą właśnie zagrałam, to ona się taka wydaje taka elektroniczna, spokojna, ale tak jak sobie słuchałam fragmentu nagrania, które mam na swoim telefonie, to miałam takie, no jest to troszeczkę bardziej takie rockowe, bardziej takie żywe. W sumie większość tych utworów, które on zagrał, właśnie tak wyglądały. No i to chyba właśnie stanowiło o sile tegoż koncertu. Naprawdę było czego posłuchać, co prawda widziałam też w internecie narzekania na to, że te aranżacje były tak przearanżowane, że ludzie się spodziewali, że będzie dokładnie to samo i przyznajesz, miałam ochotę komuś odpisać, czy wy naprawdę myślicie, żeby koncert był po prostu odgrywaniem utworów z płyty, czy warto się troszeczkę tą może muzyką pobawić, zaprezentować troszeczkę inną wersję, no bo jednak jeśli idą fani na koncert, to praktycznie na pamięć znają wszystkie utwory. Ja może aż wielką fanką Moby'ego nie jestem, ale strzelam, że mniej więcej 70% utworów setlisty znałam, przynajmniej we fragmentach, jeśli chodzi o teksty, mimo że go nie słucham, co oznacza, że po prostu on był kopalnią hitów w tych latach, na przełomie lat 90. i 2000. Naprawdę te utwory były wszędzie. Ja sobie przypominam czasy jeszcze swojej szkoły. Szkoły, troszeczkę po szkole, że te utwory w pewnym momencie były wszędzie, pojawiały się w reklamach, w grach komputerowych i naprawdę trudno o nich ich nie zapamiętać. No teraz już kończąc tą relację z bardzo naprawdę dobrego koncertu Moby'ego, to mam jeszcze taką ciekawostkę. Dokończając mówię, że oczywiście Lift Me Up było, bo jakby miało nie być, było jako przedostatni utwór. Było także Natural Blues, to był ostatni utwór głównej części koncertu, a na samym końcu to było Feeling So Real. Powiem tak, aranżacja Feeling So Real absolutnie mnie kupiła, mnie zaskoczyła kompletnie, ponieważ zaczynało się to od takiego, można powiedzieć, troszeczkę mashupu. I wydaje mi się, że to był mashup z utworem The Prodigy Firestarter, bo były takie fragmenty właśnie z Firestartera, a później to zostało zaśpiewane. No i po tym utworze Moby i cały zespół się przedstawili, zeszli ze sceny. No i niestety był koniec koncertu, koniec bardzo dobrego koncertu. I mam nadzieję, że Moby szybko wróci do Polski, chociaż z tego, co wiem od większych fanów Moby'ego, to wcale tak często do Polski nie przyjeżdża. Ale może skoro go publiczność kupiła, bo na pewno tak się stało, to wróci szybciej, niż byśmy się spodziewali. Na koniec Feeling So Real, a później przechodzimy do nowości. I ostrzegam, pierwsza nowość nadal będzie w takim klimacie elektroniczno-breakbeatowym, ale później już troszeczkę bardziej polecimy w tematy rockowe.

I'm feeling so real na koniec koncertu Moby'ego. Mocne zakończenie, w sumie podobne jak start, czyli utwór Body Rock. Bo właśnie to była też siła tego koncertu, że właśnie były takie mocne utwory, mocna elektronika, która w sumie brzmiała trochę jak rockotronika po tych rearanżacjach, ale też nie zabrakło tych bardzo, bardzo spokojnych kompozycji. I oni właśnie to tak przeplatali, co naprawdę wpłynęło niesamowicie pozytywnie na dynamikę tego koncertu. Ja bardzo lubię takie dynamiczne koncerty, że człowiek po prostu nie stoi w miejscu, tylko najpierw się zamyśli, a na następnym utworze zacznie skakać do rytmu. Albo i troszeczkę nie do końca. No a teraz już będę przechodzić do nowości. Tym razem zajrzę na scenę muzyki elektronicznej, breakbeatowej, na francuską scenę. Akurat jeśli chodzi o Francję, no to całkiem dużo tam zespołów elektronicznych i tych bardzo znanych i tych trochę mniej znanych. Dużo też zespołów, można powiedzieć, rapowych, no ale tutaj zdecydowanie bardziej elektronika. Tym razem artysta, którego mam wrażenie już kiedyś zaprezentowałam, jak debiutował parę lat temu, występuje pod pseudonimem Enfant Sauvage i w 2027 roku wyda swój drugi album studyjny. A dosłownie kilka dni temu, dokładniej w zeszły czwartek chyba, wydał swój najnowszy singiel zatytułowany Struggle i właśnie teraz go posłuchamy. To tak zamykając temat elektroniki w dniu dzisiejszym. Spokojnie pewnie, jak będę robić same nowości, to elektroniki będzie mało, ale jakoś chciałam mieć, można powiedzieć, taki pomost pomiędzy koncertem Moby'ego a właśnie nowościami, bo później przechodzimy zdecydowanie do utworów trochę bardziej rockowych.

No i jak wytrzymaliście tą elektronikę? No trochę inna niż Moby zdecydowanie, ale jakoś tak powiem szczerze, dobrze mi ten utwór zagrał w głowie, jak sobie go tak przesłucham z czystej ciekawości, tak mówię, włożę go dzisiaj do audycji. No ale teraz już spokojnie, przechodzimy do klimatów zdecydowanie bardziej rockowych, więc myślę, że teraz te bardziej rockowe dusze wśród słuchaczy będą zaspokojone, przynajmniej końcówką dzisiejszej audycji. No a zaczynamy od... Uwaga, polskiego akcentu w pewnym sensie. Jest w Polsce taki artysta, który występuje pod pseudonimem Quentin Kowalski. No i on kilka lat temu, jak dobrze pamiętam, założył z synem Gary'ego Moore'a, czyli Jackiem Moore'em, zespół po prostu Tribute to Gary Moore. No i ten projekt okazał się wielkim sukcesem. Z tego, co się orientuję, to chyba nawet, nie wiem czy w tym roku, ale wydaje mi się, że chyba w tym roku byli, że tak powiem, chyba nawet w Rumunii na festiwalu Brezoi, bo coś mi mówi, że był jakiś tribute to Gary Moore. Nie wiem, czy to dokładnie ten zespół, przyznaję, nie sprawdziłam, ale tak sobie skojarzyłam. No i jeszcze jakieś miesiąc temu mogę powiedzieć, dostałam od artysty maila z zapowiedzią utworu, który w zasadzie na serwisy streamingowe wylądował chyba 3 dni temu. Kompozycja nazywa się Love is Thunder. No i jest to taka spokojna kompozycja, no ale tutaj powiem szczerze, że nazwiska, które brały udział w nagrywaniu tej kompozycji, mnie absolutnie zaskoczyły. No bo mamy tak, Jana Pejsa z zespołu Deep Purple i to jest członek, który współtworzył zespół od 1968 roku i jest z nim do dzisiaj. Swoją drogą ci, którzy idą na Deep Purple jakoś w październiku do Łodzi, to prawdopodobnie się z Janem spotkają. Do tego mamy Donna Airia, czyli też członka Deep Purple, który dołączył do tegoż zespołu po Johnie Lordzie, a wcześniej grywał na przykład z Ozzym Osbornem Black Sabbath czy Rainbow. Do tego mamy też Boba Daisleya, który właśnie był basistą Gary'ego Moore'a, ale też współpracował z Ozzym Osbornem, z zespołem Rainbow czy z Uriah Heep. No i jako mamy taki zestaw nazwisk na tym utworze, to naprawdę jest absolutnie czego posłuchać. Jest to taka kompozycja trochę rockowa, może momentami troszeczkę bluesowa. No a i tutaj zdecydowanie chyba wokalne pierwsze skrzypce gra po prostu Jack Moore. No i myślę sobie, że jak ten tribute Jacka Moore'a i Quentina Kowalskiego przyjedzie do Warszawy, to może się nawet na taki koncert z nimi wybiorę, bo chętnie bym zobaczyła, jak oni sobie radzą z kompozycją, z kompozycjami w sumie można powiedzieć taty Jacka. Trudne kompozycje bluesowe, ale myślę, że syn może jest tak samo utalentowany jak tata, albo przynajmniej, chociaż nie wiem, czy tak samo, ale porównywalnie, może tak to ujmijmy. A teraz posłuchamy kompozycji Love is Thunder.

Oj, zapachniało i bluesem, i rockiem, i naprawdę troszeczkę też klasykami. Tutaj ta gitara w ostatniej części utworu to zabrzmiała jako ta mocno, mocno zainspirowana Gary Moorem. I zakładam, że Jack Moore właśnie wykonał ten rytm gitarowy. No i teraz sobie myślę, że na koncert, jak oni znowu wrócą do koncertowania, bo właśnie przed chwilą szybciutko sprawdziłam, to na razie koncertów w Polsce nie widzę, albo źle sprawdziłam, to ja się chętnie przejdę, żeby zobaczyć, jak panowie sobie radzą na żywo. No a my teraz zaczęliśmy od klasyków, no to kontynuujemy z klasykami. Tym razem chyba dla mnie spore zaskoczenie, ponieważ wszelkie zapowiedzi na temat nowego albumu Tonego Iommiego gdzieś mi umknęły. Dopiero się dowiedziałam, jak już powstała kompozycja Word Alone, która jest naprawdę mocno rockowa, w sumie aż podchodząca troszeczkę pod metal i naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Album Tonego From the Dark ukaże się 23 października. No to mamy mniej więcej 2,5 miesiąca, żeby poczekać. Będzie miał, z tego co widzę, 8 utworów. No ale najpierw mamy Word Alone. Ja tutaj mam wersję troszeczkę krótszą, bo też widziałam wersję dłuższą, aczkolwiek teledysku jeszcze nie zobaczyłam. Więc posłuchamy teraz tej kompozycji. Naprawdę jest czego i gitarka też tutaj się zdecydowanie sprawdzi.

Sony IOMI World Alone, płyta 23 października. Naprawdę nie mogę się chyba tego albumu doczekać. No i tutaj właśnie już myślę na tym, czy będzie trasa koncertowa, czy on pojedzie z jakimś swoim zespołem, żeby właśnie zaprezentować światu ten album na żywo. Z jednej strony bardzo bym chciała, no ale z drugiej strony biorę pod uwagę fakt, że Tony ma 78 lat. No ale jeśli zdrowie pozwoli, to myślę, że chętnie wyruszy w trasę koncertową, bo zakończyli działalność Black Sabbath, no ale chyba solo jeszcze aż tak nie skończył, no chyba, że o czymś nie wiem i nie przeczytałam jakiegoś wywiadu. No i będę czekać z ogromną, ogromną niecierpliwością na tę płytę. Mam nadzieję, że wy też mocne gitarowe granie w singlu i takie naprawdę mocne otwarcie. Prawdopodobnie gdybym nie miała dzisiaj relacji z koncertu Mobiego, to ten utwór pojawiłby się w audycji jako pierwszy, jako takie mocne uderzenie. No a my teraz już powoli się będziemy żegnać. Za mniej więcej 4,5 minuty minie godzina 21, więc powoli nasz czas na antenie radioaktywnego dobiega końca. Ale mam dla was jeszcze jeden utwór, który tak naprawdę przyszedł do mnie dzisiaj na maila i dopiero wtedy go, że tak powiem, dodałam dosłownie w ostatniej chwili. Co ciekawe, jest to kompozycja, która ukazała się wczoraj. A to jest najnowszy singiel zespołu Nothing But Thieves, podobnież zainspirowany Nirvaną i Sonic Youth. Trochę jak słuchałam, to faktycznie coś w tym jest. To za chwilkę go posłuchamy, a ja się z wami pożegnam. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności za tydzień. No a na koniec oczywiście Nothing But Thieves, a ja mówię po prostu do usłyszenia.

Thanks to

puszczę na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym shipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska, e.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

oszczędzam, światło wyłączam.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne.

0: musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Rzymianinu, pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

się, bo się nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

0: dzwoni.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśnieniem.

Oddaję się, oddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem, dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.